si zdali lekko bliż. Jo, karton albo lek, a taki porcelan. Smutry, maci, bulka, ma tapety, parmazan. Zdarzy to będzie szczęście.